0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Shiny Happy People, 4 minuty po godzinie 7, tu Akademickie Radio Centrum. Dzień dobry, cześć i czołem. Mam nadzieję, że oczka przytarte, że głowa, no dobra, nie powiem, że obudzona, no ale przynajmniej podniesiona, lekko, znad poduszki, bo zaczynamy audycję poranną w Akademickim Radio Centrum, czyli głowę do góry. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i witam was wszystkich bardzo serdecznie. R.I.M. zaśpiewało nam o Shiny Happy People, czyli o błyszczących, szczęśliwych ludziach. Mam nadzieję, że to o was dzisiaj, bo jest piątek, jeżeli ktoś na bakier z kalendarzem. No i co w ten piątek można robić? No można iść do pracy, ale po pracy można odpocząć, bo po co sprzątać? Od sprzątania to jest sobota. Pamiętajcie, po pracy nie ma co się stresować. No chyba, że chcecie mieć wolną sobotę. No to wtedy trochę można. Więc potraktujcie ten piątek jako coś, gdzie już możecie wrzucić ten bieg niski. Już nie trzeba na szóstce czy na piątce jechać, tak jak przez cały tydzień, tylko można wrzucić dwójkę i trochę na luzie przez ten dzień przebimbać. Pozwalam wam. Zapraszam do godziny 10:00. Avenged Sevenfold. Hail to the King.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

taka, że ogólnie mówi się, kiedyś widziałem takie badanie, już teraz nie przytoczę jakie to były, więc możecie równie dobrze uznać, że kłamie w tym momencie, ale że dla zdrowia ludzkiego i długowieczności ważniejsze niż dobra dieta, ważniejsze niż to, że nie palimy, jest to, żebyśmy dobrze żyli z ludźmi i mieli z nimi dużo zdrowych interakcji. Tak jak mówię, mogę w tym momencie bredzić, ale tego w tym momencie nie stestujecie, więc uznajmy to za prawdę. No więc właśnie, jako że prawdopodobnie jest możliwe, że w tym momencie stoi na światłach, słuchając tej audycji, no to drodzy Państwo, prośba jest taka, jeżeli stoicie teraz na światłach, to obróćcie się na prawą lub na lewą stronę do kogoś, kto jest z Wami zrównany autem i widzicie kierowcę, uśmiechnijcie się i lekko pomachajcie do niego. Wszyscy jesteście w drodze, w jednym celu, może ktoś ma dzisiaj nos na kwintę, być może poprawicie komuś dzień, więc ja teraz odliczę i na jeden macie pomachać komuś, kto jest obok Was, tylko błagam, tylko i wyłącznie w momencie, gdy stoicie na światłach, tudzież w korku. 3, 2, 1... I machamy do kogoś. Bardzo ładnie, jeżeli pomachaliście, macie ode mnie piąteczkę, również do Was macham. No to zostajemy również w piosenkach w klimacie jeżdżenia autem i paliwa, bo piosenka nazywa się Kerosene, czyli benzyna, zespół The Warning. No dzisiaj bardzo dla tych, którzy jeżdżą do pracy autem, tudzież skuterem lub motorem.

Lato 2010, Muchy i Monika Bożym, a jako, że jest 22 minuty po godzinie 7, to my przechodzimy, drodzy Państwo, do przeglądu prasy. No i jeżeli chodzi o noce, które się nie powtórzą, to Dziennik Wschodni opisuje dzisiaj sytuację, która, no trzeba przyznać, jest nocna bardzo, ponieważ na co dzień dba o bezpieczeństwo w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej, a po godzinach wkłada uniform ratownika medycznego i rusza na sygnale tam, gdzie waży się ludzkie zdrowie. Młodszy chorąży Straży Granicznej Andrzej Pomorski udowodnił, że służba to nie tylko praca, ale przede wszystkim powołanie. Podczas nocnego dyżuru pogotowia o 3:30 w nocy przyjął w warunkach domowych poród chłopca w Białej Podlaskiej. Gratulujemy panu Andrzejowi. No trzeba przyznać, że tutaj wykazał się naprawdę dużą wiedzą i opanowaniem, z pewnością, tym bardziej jeżeli poród był zdrowy. Im życzymy również mamie wszystkiego dobrego. Lublin 112. Dzisiaj kronika kryminalna w Lublin 112, ponieważ dwaj poszukiwani zatrzymani w powiecie puławskim. No i zastanowicie się, gdzie się można ukrywać w powiecie puławskim. No to mam szybką odpowiedź. Można ukrywać się w krzakach i pod plandeką, tak jak tychże dwóch nieszczęśników, tudzież szczęśników, którzy trafili już do tak zwanego pudła, a ukrywali się też za pudełkami, więc swoją drogą samospełniająca się przepowiednia. Całość na lublin112.pl. No i na sam koniec wiadomość z Kuriera Lubelskiego. Ważna informacja co do soboty, bo w najbliższą sobotę ulicami Lublina przejdą uczestnicy pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. W związku z przemarszem pątników kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. No i ten ruch drogowy będzie od 6:00 zatrzymywany i będą sobie przechodzili przez Lublin w tym czasie. No tak od 6:00 do, myślę, to 8:00 tak mniej więcej potrwa, więc bądźcie gotowi na utrudnienia i na to, że rano nie do końca będzie cicho. To tyle, jeżeli chodzi o informacje z gazet lubelskich, a następne informacje prasowe po godzinie 9:00.

0: już 8:30, a więc najwyższy czas na informacje drogowe, które są takie, że są dobre. Drodzy Państwo, Lublin jeszcze nie zawalony przez studentów, a więc jednocześnie też raczej bezkorkowy. Oczywiście postojcie na światłach na Alei Tysiąclecia między innymi. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to są korki wielgachne i takie, które by odbiegały od normy, no to nie. W tym momencie Lublin jak najbardziej przejezdny, więc dobrej drogi do pracy. Jeśli natomiast na Lubelszczyźnie czy w Lublinie widzicie korki, wypadki, zdarzenia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać na nasz numer SMS-owy 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

A Perfect Circle, Starless, 20 minut do godziny 8 pozostało. No i muszę przyznać, że ja od czasu do czasu lubię sobie spojrzeć na wszelkie dziwne festyny, dni, święta, jakie są obchodzone na różnych wsiach w Polsce. No i tak jak my na przykład mamy w Piaskach święto flaków, no to inne regiony Polski również nie pozostają w tyle. Słuchajcie, w ostatni weekend w Jaraczewie, to jest województwo wielkopolskie, odbył się konkurs na jak najszybsze zjedzenie metrowej parówki na 12. już święcie parówki w Jaraczewie. No i odbył się konkurs, ktoś na pewno zwyciężył i moje pytanie jest takie, czy jeżeli po zwycięstwie jakiś pan, załóżmy, zwyciężył i w następnym dniu w pracy ktoś do niego mówi zdenerwowany: ja nie mogę, ale z ciebie paruwa, to on mówi: cienki stary, wiem. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że w Jaraczewie bawili się jak najlepiej. I pytanie do was. Jakie znacie dziwne dni, festyny, festiwale w Polsce? Piszcie 515 515 982. Skolekcjonujmy ich trochę, bo mam wrażenie, że jest sporo fajnych kwiatków.

TV on the radio, Wolf Like Me, i pytałem was o dziwne święta i słuchajcie, wyszperałem Mistrzostwa Polski, ale nie byle jakie, jak jedziecie do pracy, to idealnie się utożsamicie. Słuchajcie, Mistrzostwa Polski w jeździe na muszlach klozetowych w Rapkolandzie. Ostatnio odbyły się w zeszłym roku, nie wiadomo jeszcze, czy w tym roku były, czy nie, czy będą dopiero, ale to są wyścigi na muszlach klozetowych. No i uwaga, uwaga, bo to jest ważna wiadomość, szczególnie dla tych, którzy pędzą. Jeżeli chcecie poczuć nomen omen wiatr we włosach, no to słuchajcie, da się na specjalnym owalnym torze, na tych muszlach, rozpędzić do 18 km na godzinę. Cóż za prędkość, cóż za emocje. Jak będzie w tym roku jeszcze, to wam dam znać, bo mam wrażenie, że mamy wielu dobrych kierowców, którzy chcieliby się spróbować.

0: Minęła godzina 8, a to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dopłaty do żłobków rozbiły bank na Lubelszczyźnie. Powiemy także o nowej organizacji ruchu przy USK numer 4 w Lublinie.
0: Przed mikrofonem Julia Kapra.
1: Ponad pół miliarda złotych trafiło już do rodzin z Lubelszczyzny w ramach programu Aktywny Rodzic. ZUS przypomina o wsparciu we wrześniu, kiedy wiele osób zmienia organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi. Rodzice maluchów do trzeciego roku życia mogą wybrać jedno z trzech świadczeń. Aktywnie w żłobku, aktywni rodzice w pracy lub aktywnie w domu. Największą popularnością w regionie cieszy się dopłata do żłobka, z której od początku roku skorzystało tu niemal 10 tysięcy dzieci. Świadczenie to wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do 1900 zł. Warto pamiętać, że zmiana sytuacji życiowej, na przykład rozpoczęcie przedszkola czy powrót do pracy, pozwala na zmianę rodzaju pobieranego wsparcia. ZUS podkreśla, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, m.in. przez aplikację mZUS czy bankowość elektroniczną. Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na portalach rządowych. Dobre wiadomości dla pacjentów i kierowców odwiedzających Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. W poniedziałek 7 września zakończy się remont kanalizacji, a wraz z nim zmieni się organizacja ruchu na terenie placówki. Zostanie przywrócony przejazd drogą między blokiem operacyjnym a budynkiem głównym, co umożliwi dojazd do parkingów przy kilku oddziałach, w tym onkologii i medycyny nuklearnej. Jednocześnie zamknięty zostanie dotychczasowy wjazd od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Dziecięcego. Przedstawiciele lecznicy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i uważne zwracanie na uwagi na nowe oznakowanie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kultura studencka to nie tylko scena i światła. To także przestrzeń, w której młodzi ludzie uczą się tworzyć, działać i być razem. Warto więc o niej mówić i słuchać jej głosu. Temat ten wybrzmiał podczas spotkania zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego do spraw równości i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w środowisku akademickim, któremu przewodniczy wiceminister Karolina Zioło-Pożuk. Właśnie tam dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Karzaka Izabela Pastuszko przedstawiła dane z raportu o stanie organizacyjnym i kierunkach oddziaływania kultury studenckiej w Polsce.
2: Jest to dla nas kluczowe, ponieważ jako Forum Kultury Studenckiej i cały ten ruch zajmujący się kulturą studencką w Polsce w kolejnym miejscu prezentujemy, jak ważna dla środowiska akademickiego działaniu właśnie zjawiskom niepożądanym, budowaniu relacji, budowaniu tak naprawdę świadomości i wspólnoty, ale też działaniu przeciwko dropoutowi służy działalność kultury studenckiej. I to jest ten obszar nowy. To też dla nas kluczowe, bo współpracujemy tutaj z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Na ich również zaproszenie znaleźliśmy się w Toruniu.
1: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka ACKM UMC z Chatka-Żaka. Mimo że raport miał swoją publikację kilka miesięcy temu, to jak sama podkreśla, wciąż jest aktualny.
2: Cały czas jest wiążący i cały czas też widzę to, że jest analizowany. I tamte informacje, które się pokazały, to przede wszystkim było unaocznienie naszemu środowisku akademickiemu, że kultura studencka to nie tylko zabawa w kulturę i wydarzenia, ale tak naprawdę to cały duży proces, który angażuje studentów i studentki przez ten okres, kiedy są na studiach, który buduje ich kompetencje miękkie, niezbędne później w pracy zawodowej, który popularyzuje naukę.
1: Kolejne debaty na ten temat tego obszaru świata akademickiego odbędą się 9 i 10 listopada podczas 4 Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Rejestracja będzie możliwa już od 15 września.
0: Zajrzyjmy, co tam w pogodzie. Obecnie 17 stopni Celsjusza na plusie. Cały dzisiejszy dzień będzie pochmurny, ale padać nie powinno. No ale słońcem się raczej nie naciszymy. Maksymalnie dzisiaj do stopni 24-25. No i noc wygląda na to, że też będzie całkiem, całkiem ciepła.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademicki Radio Centrum, 5 minut po godzinie 8. Witam w głowie do góry, witam wszystkich, którzy dołączyli. No i jeszcze raz witam tych, którzy już byli wcześniej. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, no i jestem z wami do godziny 10. Tę godzinę rozpoczynamy razem z zespołem Kasabian.

0: 11 minut po godzinie 8. Wallows, Remember When, a ja przypominam, że dzisiaj no, omawiamy temat dziwnych świąt, festynów, no takich rzeczy, które dzieją się gdzieś w Polsce. No i było święto parówki, było Mistrzostwa Polski w zjeździe na muszlach klozetowych. No i jeden ze słuchaczy zapytał, czy w Polsce jest Dzień Świra, czy ktoś wie. No ja myślę, że na pewno rodzice mają Dzień Świra, jak trzeba powtórzyć angielski. To jest pierwsza rzecz.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: No odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: Bo nie odmienisz.
2: Ta, nie odmienię.
1: No to odmień. O, aj.
0: Trzeba przyznać, że jest jakaś ironia w tym tekście na podkładzie jeszcze do utworu YouTube. No ale właśnie, Dzień Świra myślę, że w Polsce możemy mieć nawet codziennie, szczególnie w dni robocze, poniedziałek, piątek, szczególnie. A jeżeli ktoś świruje w weekendy, to i w weekendy może mieć 24/7 również. Mam nadzieję, że jest to satysfakcjonująca odpowiedź, a jeżeli nie, no to zawsze można zorganizować przecież samemu. To w takim razie YouTube. Nie wiem, czy bardzo związane z Dniem Świra, chyba aż tak nie. Ale powtórzył z nami angielski. Where the streets have no name. Piosenka po angielsku, więc przynajmniej to się zgadza.

20 minut po godzinie 8. Było pytanie o to, czy jest dzień świra. Odpowiedziałem negatywnie, nie ma takiego święta, ale być może kogoś ucieszy, że istnieje dzień świstaka. A właściwie to nawet nie dzień, a tydzień świstaka, i to nie byle jakiego, bo tydzień tłustego, grubego świstaka. Tak się nazywa Fat Marmot Week. No i słuchajcie, to jest tydzień, podczas którego celebruje się świstaki w górach skalistych w Stanach Zjednoczonych i wybiera się najtłustszego ze świstaków, które żyją na tamtym terenie. No i w tym roku oba konkursy właściwie wygrał świstak o imieniu Dawn, który wygrał zarówno w głosowaniu publiczności, jak i w wadze po prostu takiej zmierzonej. Czyli najpierw publiczność oceniała, czy ten świstak jest tłusty, powiedzieli tak, ten jest najtłustszy, wybieramy go, a później zweryfikowano, czy faktycznie jest najtłustszy, no i się zgadzało. Świstak ten, uwaga, podczas tego lata przybrał na wadze z 2,5 kg do prawie 6 kg, czyli no naprawdę tutaj się skupił na tym, żeby mieć zapasy na zimę. Jeżeli ktoś z panów czuje się źle z tym, że przybrał na wadze w wakacje, to powiedzcie swojej żonie, swojej wybrance, że kochanie, ja w tym momencie jestem w fazie świstaka i ona wtedy nie może absolutnie nic powiedzieć. Także dobre wiadomości dla panów i dobre wiadomości dla fanów filmu Dzień Świstaka. W tym momencie się stały, a ja klaszczę bardzo głośno, chociaż tego nie słyszycie, temu świstakowi o imieniu Dawn, który no prawie dwa razy przebił swoją wagę w ciągu lata. Gratulacje. Jeden

0: Już minuta po wpół do dziewiątej, a więc czas na informacje drogowe. Zapytacie, czy Lublin wygląda pięknie? Zawsze wygląda pięknie. A czy drogi w Lublinie wyglądają pięknie? No, odpowiem, że nie z gorzej, ponieważ w tym momencie korków nie notujemy. Poza standardowym staniem na światłach, w tym momencie Lublin absolutnie przejezdny. Jeżeli ewentualnie wybieracie się drogą numer 830, czyli drogą na Nałęczu, przedłużenie Nałęczowskiej, no to tam przy skrzyżowaniu na Uniszowice ruch wahadłowy z powodu robót drogowych. Poza tym Lublin absolutnie wspaniały w tym momencie do jazdy. Jeżeli coś się dzieje na drogach, to dawajcie znać. 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnie!

Oasis, Wonderwall. 20 minut pozostało do godziny 9. I jeżeli nie chcecie się poczuć teraz staro, to zatkajcie uszy lepiej. Słuchajcie, drodzy państwo, wiadomość, przez którą wyrośnie wam broda, nawet jeżeli jesteście kobietami lub jeżeli nigdy nie mieliście brody. Album System of a Down, Toxicity, obchodzi dzisiaj swoje ćwierćwiecze. Nawet nie powiem 25 lat, tylko ćwierćwiecze, żeby brzmiało poważniej. Wydany 4 września 2001 roku. Zadebiutował i zdobył bardzo szybko listy przebojów. Zresztą trudno się dziwić, bo jest to album dla muzyki metalowej i rockowej naprawdę bardzo ważny, szczególnie właśnie na początku lat 2000. No to, żeby uczcić Toxicity, System of a Down, umówcie się już do barbera, tak zawczasu, żeby ta broda nie była za długa.

Piszecie, że wam faktycznie wyrosły brody po tym Toxicity. Nie ma za co, no więc przechodzimy do imprezy FM i też zaczniemy od razu od czegoś, od czego wyrośnie wam słowiańska, być może jeszcze w ogóle pleciona broda. 12 września o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt będzie Sabat, a właściwie to Slavic Metal Night, na którym zagrają zespoły metalowe i folk metalowe. Młot na czarownicę, Slave Keeper, Merkfolk i For The Plot wystąpią na scenie Zgrzytu. Zachęcam do odwiedzenia, jeżeli macie akurat, tak się składa, brody plecione w warkoczyki. Dalej, następnie również muzyka lekko z brodą, ponieważ w Lublinie 17 września w czwartek w klubie Graffiti wystąpi Dougie White i The Polish Chapter. Dougie White, czyli no w sumie legenda, jeżeli chodzi o muzykę rockową, związany z formacją Rainbow, Yngwie Malmsteen czy Michaelem Schneckerem, wystąpi w Graffiti. Już w następny czwartek? Nie, jeszcze w następny. 17 września o godzinie 18. I na sam koniec, dzień później, również legendy, ale trochę takie w odświeżonym stylu, ponieważ w Zgrzycie wystąpi Tribute to Iron Maiden 18 września, The Legacy. No i jeżeli chcielibyście zobaczyć hity Iron Maiden wykonywane nie przez Iron Maiden, no to zachęcam do odwiedzenia Zgrzytu 18 września. Radio C.

8 minut pozostało do godziny 9. No i czasem człowiek chciałby zobaczyć, co tam się dzieje w innych częściach Polski, bo w Lublinie wiadomo, remonty, ktoś tam postawił nowego koziołka, no i czasem może jakieś górki czechowskie się też przewinął. No więc zajrzałem w czeluście internetu, zajrzałem w czeluście również nagłówków i uwaga, informacja Ostrów 24. Gazeta przywitała mnie następującym nagłówkiem: strażnicy miejscy schwytali żółwia. Ponoć w całe przedsięwzięcie była zaangażowana grupa Speed z Ostrowa Wielkopolskiego. Pościg nie był łatwy. W czasie właśnie tego pościgu policja i Straż Miejska straciły jednego Meleksa oraz Mustanga, oczywiście Forda Mustanga, w gazie. Koniec końców jednak pościg zakończył się, gdy żółw przekroczył metę przed Achillesem. Pozdrawiam wszystkich, którzy złapali to nawiązanie. W każdym razie tak, w Ostrowie Wielkopolskim złapano żółwia i prawdopodobnie kolejna część Szybkich i Wściekłych będzie na kanwie tych wydarzeń nakręcona.

0: Minęła godzina 9, tak więc zapraszam na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum, które przedstawi Julia Kaproń.
1: Talerze uczniów znajdują się pod lupą, będzie także o kluczach do wymarzonych M4 i o nowej odsłonie Dziadów. Mniej mięsa, za to ryby, rośliny strączkowe i woda zamiast słodzonych napojów. W szkołach obowiązują nowe zasady żywienia, a Państwowa Inspekcja Sanitarna rusza z kontrolami. Inspektorzy bez zapowiedzi sprawdzą, czy szkolne i przedszkolne stołówki stosują się do nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z przepisami potrawy mięsne mogą pojawić się w obiedzie maksymalnie 2 razy w tygodniu, a obowiązkowym elementem menu stają się posiłki na bazie nasion roślin strączkowych. Przepisy mają pomóc w walce z otyłością, na którą według danych WHO choruje już 15% polskich 8-latków. Rzecznik GIS Marek Waszczewski podkreśla, że harmonogram kontroli nie ulega zmianie, a inspekcja prowadzi stały nadzór nad placówkami. W ubiegłym roku szkolnym sanepid przeprowadził ponad 16 tysięcy kontroli, wykrywając nieprawidłowości w blisko 2000 obiektów. Klucze do nowych mieszkań trafiły w ręce pierwszych rodzin. Dla nich to początek nowego rozdziału, a dla miasta kolejny krok w rozwoju zasobu komunalnego. Świeżo wybudowanych 121 lokali znajduje się przy ulicy Królowej Bony w dzielnicy Felin. Odpowiadają one różnym potrzebom mieszkańców, przede wszystkim pod względem wielkości, ponieważ w bloku znajdują się mieszkania od jednopokojowych do trzypokojowych.
2: Dla osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy 10 mieszkań, które się znajdują na parterze. Każda klatka jest wyposażona w windę. Mieszkania są w pełni przygotowane do zamieszkania, można powiedzieć, od zaraz. Wyposażone w kuchenki elektryczne z piekarnikiem, w biały montaż w łazienkach, w kuchni są szafki zlewozmywakowe.
1: Mówi Piotr Samolej, dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Kolejna podobna inwestycja jest już prowadzona przy ulicy Wrońskiej. Zakończenie prac jest planowane na koniec 2028 roku.
3: Pan dyrektor realizuje drugą już inwestycję od wiosny tego roku przy ulicy Wrońskiej. Tam 9-koordynacyjny budynek i 99 mieszkań komunalnych. Czekaliśmy w tym drugim przypadku, który się buduje, 2 lata na uzyskanie dofinansowania z BGK. To będzie, przynajmniej na to kosztorys wskazuje, 32 miliony potrzebne do zrealizowania tej inwestycji.
1: Mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Koszt inwestycji przy ulicy Królowej Bony wyniósł blisko 35 milionów złotych. 80% tej kwoty pochodzi z dofinansowania Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Bibliotekarze zrzucają okulary i wchodzą na scenę. Takiego narodowego czytania jeszcze nie było. W sobotę, 5 września o godzinie 11:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza do swojego ogrodu przy ulicy Narutowicza na tegoroczne narodowe czytanie. Główną atrakcją wydarzenia będzie widowisko Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w którym scenę z Dziadów Adama Mickiewicza odegra trupa z szafy bibliotecznej. Wyjątkowy zespół teatralny tworzony przez samych pracowników instytucji. O profesjonalny klimat zadba Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, który użyczył aktorom oryginalnych kostiumów. W programie nie zabraknie także czytania klasycznych fragmentów dzieła przez zaproszonych gości. Każdy uczestnik będzie mógł przybyć pamiątkową pieczęć na własnym egzemplarzu książki oraz otrzymać unikatową zakładkę.
0: A co tam w pogodzie? W pogodzie obecnie 17 stopni, maksymalnie dzisiaj do stopni 24-25, no ale cały dzień będzie pochmurno, więc na słońce nie mamy co dzisiaj niestety liczyć. Opadów jednak dzisiaj nie przewidujemy, coś może popadać późno w nocy, ciśnienie dosyć wysokie, obecnie 1014 hektopaskali i będzie sukcesywnie spadać.
4: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter Konek przy mikrofonie. Bardzo, bardzo, bardzo duże dzień dobry dla Was. 5 minut po godzinie 9:00. Przed nami ostatnia godzina, głowa do góry. Zapraszam.

4 odsłony. Pierwsza wyszła w 99 roku i tam za pomocą myszki sterowaliśmy skoczkiem i skakaliśmy jak najdalej. Jestem pewien, że naprawdę duża większość z was kiedyś grała w tę grę na swoim kompie. Ja pamiętam też, że na początku 2000 jeszcze jako taki mały Krzysio również zdarzało mi się u znajomych na przykład grać w Deluxe Ski Jump. No i słuchajcie, ważna sprawa. Twórca, czyli Jussi Koskela, przyjeżdża do Władysławowa, żeby dać wykład, żeby dać też wywiad, spotkanie z autorem właśnie tej gry Deluxe Ski Jump, więc jeżeli akurat macie wolny dzień jutro, bo 5 września do Władysławowa przyjeżdża, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić tamte rejony i wybrać się na spotkanie z istną legendą. Ponoć jedne z najlepszych w ogóle gier o skokach narciarskich, których też nie ma oczywiście dużo, ale tak, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, to polecam sobie odpalić to pierwsze Deluxe Ski Jump, bo naprawdę jest spora nostalgia. No to co? Jak mieliśmy o skokach, to niech będą skoki. Jump od zespołu Van Halen.

24 minuty po godzinie 9, no to chyba sobie przejdziemy teraz do przeglądu mediów, który był obiecany 2 godziny temu. Zapraszam. Na początek Rzeczpospolita, aczkolwiek o dziwo nie o Polsce, a wiadomości ze świata. Opowieści babci zainspirowały 45-latka, stworzył drzewo genealogiczne całego kraju. Drzewo genealogiczne obejmujące wszystkich mieszkańców San Marino, najstarszej na świecie wciąż istniejącej republiki, stworzył 45-letni Giorgio Bologna. Mężczyznę zainspirowały opowieści babci. Jeżeli kiedyś zainspirują was wiadomości czy historie babci, żeby stworzyć drzewo genealogiczne całej Polski, to już wam mówię, żebyście tego nie robili, no ale San Marino jeszcze można. Nawet drzewo genealogiczne własnej wsi w Polsce to już by było trudno. Cały artykuł na rp.pl. Myślę, że warto przeczytać, bo jest to sprawa naprawdę ciekawa. Nauka w Polsce.pl informuje o badaniach, a właściwie o tym, o czym wiedzieliśmy wszyscy, że intensywne korzystanie z portali społecznościowych jest ściśle powiązane z depresją. Spędzanie co najmniej 2,5 godzin dziennie na przeglądaniu treści w portalach społecznościowych ma związek z depresją, wynika z badania, które opublikowało czasopismo Mental Health Research. Jeżeli chcielibyście przeczytać więcej, bo wszyscy jesteśmy w tej sieci uwikłani, w sieci społecznościowych, no to odsyłam na naukawpolsce.pl do artykułu. I na sam koniec coś dla tych, którzy chcieliby się przeprowadzić z Lublina i chcieliby żyć spokojnie. Kawałek wyspy na Bałtyku za zaledwie 8,6 tysiąca złotych, czyli 8600, pisze National Geographic dzisiaj. Niezwykła oferta ma pewien haczyk. Do kupienia bardzo duża przestrzeń na wyspie Uznam za 8600 zł. Cały kawałek do kupienia ma 12 tysięcy metrów kwadratowych, ale haczyk jest taki, że większość tego terenu to torfowisko i las, z którym nic nie można zrobić. Jeśli natomiast chcieliście mieć zawsze swoje własne torfowisko z oczkiem wodnym, do którego nie da się wejść, oferta w takim razie dla was. Cały opis tego, co tam się dzieje, co jest do sprzedania i dlaczego na nationalgeographic.pl. Dziękuję za dzisiejszą prasówkę. Następna będzie w poniedziałek. Do usłyszenia. W sensie ja jeszcze zostaję, żeby nie było. Po prostu żegnam się z informacjami prasowymi jak coś.

20 minut pozostało do godziny 10. Rozpoczyna się weekend, tak właściwie nawet dzisiaj, więc bardzo weekendowy news dotarł we wtorek. Słuchajcie, we wtorek doszło do wielkiego napadu. Nie byle jakiego napadu. W okolicach Liverpoolu skraciono dwie przyczepy, właściwie dwie ciężarówki, z Guinnessem, czyli z piwem typu Stout, które jest też no, dla Anglii bardzo ważnym symbolem. I ile w takiej ciężarówce, właściwie w dwóch ciężarówkach skradzionych było tego piwa? No. Proszę Państwa, 70 tysięcy porcji, 70 tysięcy szklanek, wartych około 250 tysięcy złotych. Także kawałek. Pytanie, gdzie to teraz jedzie? Być może do Lublina, być może nigdzie, być może ktoś za chatą sobie postawił. No ale zdecydowanie ten weekend dla osoby, która ukradła 70 tysięcy szklanek piwa, będzie naprawdę bardzo ciekawy. Jestem ciekaw, czy one się odnajdą. Myślę, że trudno przegapić 70 tysięcy szklanek Guinnessa, chociaż być może znajdą się ludzie, którzy są w stanie nomen omen upłynnić ten interes. Jeżeli się znajdą, to będę informował w poniedziałek. Jeżeli się nie znajdą, no to cóż, ktoś będzie miał dobry weekend.

Papa Roach. Pozostało 8 minut do godziny 10, a to oznacza, że ja z Państwem będę się żegnał i życzę Wam jak najlepszego piątku, spokojnego, takiego, który rozpocznie dobrze ten nadchodzący weekend. No i oczywiście weekendu, który również będzie nie gorszy, a może nawet lepszy niż dzisiejszy piątkowy wieczór. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, to była Głowa do Góry. I dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obecność. Mam nadzieję, że się obudziliście, chociaż ta aura za oknem jest taka, no wiecie, taka średnia. Tak czy inaczej, do usłyszenia w poniedziałek i dobrego weekendu.

0: Miliony płyną do seniorów na Lubelszczyźnie. Powiemy także o urodzinach dzielnicy Szerokie. Zaczniemy jednak od zmian w regionie. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Niebo pod stałą kontrolą armii do grudnia. Od 10 września nad wschodnią Polską, w tym nad Lubelszczyzną, zaczynają obowiązywać rygorystyczne ograniczenia w ruchu lotniczym. Wojsko wprowadza specjalną strefę EPR-134 od poziomu ziemi do wysokości około 3 km. Zmiany dotkną przede wszystkim operatorów dronów, prywatnych pilotów oraz szkoły lotnicze. W nocy obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów cywilnych, natomiast w ciągu dnia przeloty będą możliwe tylko po zgłoszeniu planu lotu i przy stale włączonym transponderze. Dodatkowo wojsko będzie mogło w każdej chwili nakazać natychmiastowe sprowadzenie dronów na ziemię w czasie nie dłuższym niż 25 minut. Przepisy nie wpłyną na pasażerskie loty rejsowe z portu lotniczego Lublin ani na działania lotniczego pogotowia ratunkowego, a ograniczenia potrwają do 9 grudnia. Ponad 140 milionów złotych trafiło już do emerytów i rencistów z Lubelszczyzny w ramach 14. emerytury. Pieniądze otrzymało blisko 94 tysiące seniorów z regionu, a kolejne wypłaty realizowane są sukcesywnie we wrześniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dodatkowe świadczenie przyznawane jest automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Wysokość czternastki zależy od pobieranej emerytury lub renty. Przy wyższych kwotach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. ZUS apeluje również o ostrożność i ostrzega przed oszustami, którzy mogą próbować wyłudzić dane pod pretekstem pomocy przy wypłacie świadczenia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 20 urodziny, słodki tort jubileuszowy i klimatyczna potańcówka pod gwiazdami. Dzielnica Szerokie przygotowuje się do wyjątkowego świętowania. Już w tę sobotę od godziny 14 do 21.30 plac i park przed biblioteką na poziomie zamienił się w tętniącą życią strefę sąsiedzkiej integracji. Wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, a program obfituje w atrakcje przygotowane przez mieszkańców dla mieszkańców. Na uczestników czeka popisy i warsztaty cyrkowe z Fundacją Sztuk Mistrze, joga na trawie oraz międzypokoleniowe tworzenie kapsuły czasu. Zwieńczeniem jubileuszu stanie się wspólna klimatyczna kolacja sąsiedzka i potańcówka przy muzyce tradycyjnej z wędrowną orkiestrą gimplów. I przyszedł czas na prognozę pogody w Radiu Centrum. Termometry wskazują aktualnie 17 stopni na plusie i jest dość pochmurnie nad Lublinem. Nie spodziewamy się jednak opadów deszczu. Biometr jest umiarkowany.
1: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

neighbors.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Yeah.
1: Centrum.
2: Najwięcej lokal w mieście.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: wygaduj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: zrobiło się słodko. The Stranglers i kawałek Peaches na 982 FM za nami, a na zegarach mamy już równo godzinę 15, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia.
1: Kłęby dymu pojawiły się nad Lublinem. O szczegółach usłyszycie niebawem. Sprawdzimy także, czy dziady można odczytać po nowemu.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Budynek mieszkalny przy ulicy Szkolnej w Lublinie stanął w płomieniach. Ogień gasiło kilka zastępów Straży Pożarnej. Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Szkolnej 8 wpłynęło do strażaków około godziny 10.30. Na miejsce zostało wysłane 6 jednostek Straży Pożarnej. Gdy pożarnicy dotarli na miejsce, płomienie wydawały się przez okna na zewnątrz.
2: Pożarem objęty był budynek o wielkości 10 na 10 metrów. Po dojeździe na miejsce działań stwierdzono, że ogień wydobywa się z jednego z pomieszczeń na parterze. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu tego pożaru. Strażacy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego, ponieważ panowało gęste zadymienie.
1: Wyjaśnia młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejscu pracowało 20 strażaków. Dwie osoby zostały ewakuowane z płonącego budynku. Czterech mieszkańców opuściło kamienicę przed przybyciem Straży Pożarnej. Ogień został już ugaszony. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będzie to ustalała policja. Niebezpieczna pogoda na Lubelszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa. Groźnie zrobi się już dziś wieczorem. Około godziny 18 w północnej i centralnej części regionu, w tym w Lublinie i Białej Podlaskiej, wiatr może osiągać w porywach do 85 km na godzinę. Z kolei od 22 niebezpieczne porywy dochodzące do 75 km na godzinę dotrą do powiatów południowych i wschodnich, m.in. w rejonie Chełma i Zamościa. Wichurze towarzyszyć będą opady deszczu, a miejscami także burze. Sytuacja pogodowa utrzyma się do drugiej połowy nocy, dlatego służby apelują o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i unikanie parkowania pod drzewami. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Bibliotekarze zrzucają okulary i wchodzą na scenę. Takiego narodowego czytania jeszcze nie było. Już jutro o godzinie 11 Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza do swojego ogrodu przy ulicy Narutowicza na tegoroczne narodowe czytanie. Główną atrakcją wydarzenia będzie widowisko Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w którym sceny z Dziadów Adama Mickiewicza odegra trupa z szafy bibliotecznej. Wyjątkowy zespół teatralny tworzony przez samych pracowników instytucji. O profesjonalny klimat zadba Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, który użyczył aktorom oryginalnych kostiumów. W programie nie zabraknie także czytania klasycznych fragmentów dzieła przez zaproszonych gości. Każdy uczestnik będzie mógł przybić pamiątkową pieczęć na własnym egzemplarzu książki oraz otrzymać unikatową zakładkę.
0: Prognoza pogody na dziś. 22 stopni Celsjusza na termometrach. Mamy pochmurno za oknami. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1013 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza dobra.
3: Reklama.
4: W WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
5: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście.
6: No i również pora przywitać się. 4 minuty po godzinie 15. Mamy piątek, 4 sierpnia. Przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy właśnie wprowadzenie do weekendu razem z Radiem Centrum. Już teraz Shinedown z kawałkiem 45.

mamy kwadrans po godzinie 15. Blink-182, All the Small Things na 98.2 FM, a my mamy małą informację dla naszych kierowców, ważną. Jeżeli planujecie podróż w ten weekend w stronę Wąwolnicy oraz Kębła, bo w ten weekend od 5 do 6 września te okolice ponownie przyjmą tysiące pielgrzymów uczestniczących w uroczystościach ku czci Matki Bożej Kębelskiej. No i jak się okazuje, największe utrudnienia przewidywane są w niedzielę między godziną 13 a 16. Mała dawka informacji na ten weekend, a takie bardziej aktualne informacje drogowe usłyszycie już za niecały kwadrans w ramach przeglądu informacji drogowych, oczywiście w Radiu Centrum, a teraz Radio Bagdad, kawałek nieudacznie.

0: Hajs się zgadza. Republika i kawałek Mamona za nami na 98.2 FM. Zostało nam pół godziny do 16.00. No to zaczynamy. Przegląd informacji drogowych. Na ten moment mogę potwierdzić, że w centrum miasta są korki wszędzie. W szczególności w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Ulica Głęboka jest całkowicie zakorkowana w stronę Sowińskiego, Filaretów oraz Wileńskiej, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką, następnie w stronę Narutowicze. No i zamykamy klasykiem, jak to zawsze bywa, Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Te okolice są całkowicie zakorkowane i jeżeli jesteście w stanie, no to szukajcie objazdu. Przypominam po raz kolejny, jak zawsze, o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: krótko i intensywnie, czyli Misfits w pigułce, kawałek Vampira za nami, a na zegarach mamy już równo godzinę 16, dlatego zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Nauka wychodzi na ulicę Lublina, przed nami tydzień pełen odkryć. Podpowiemy także, co kulturalnego możemy zrobić już w ten weekend.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Zaczynamy jednak od informacji z regionu. Samoloty pojawią się nad Lubelszczyzną. Wszystko przez to, że od 10 do 13 września w całym województwie lubelskim potrwa jesienna akcja szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Przynęty ze szczepionką będą zrzucane z powietrza na pola i lasy, a w trudno dostępnych miejscach rozkładane ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Służby apelują do mieszkańców, by pod żadnym pozorem nie dotykali brązowo-zielonych pakietów, bowiem pozostawiony zapach człowieka sprawi, że lisy zignorują preparaty. Zwrócono się także z apelem do właścicieli czworonogów. Przez 2 tygodnie psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy, a koty trzymać w domach, gdyż przypadkowe zjedzenie szczepionki może wywołać u nich zaburzenia żołądkowe. W przypadku kontaktu człowieka z zawartością przynęty należy przemyć skórę wodą z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczelnie w naszym mieście misję budowania mostów między środowiskiem akademickim a społeczeństwem realizują konsekwentnie. Przed nami 22. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do uczniów, nauczycieli i studentów, ale także mieszkańców miasta, regionu czy kraju. W tym roku odbędzie się pod hasłem Ciekawość Vis Vitalis Nauki. W programie położono nacisk na nowoczesne technologie, kosmos czy innowacje, a na uczestników czekają m.in. warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, żeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: Mówi profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Jak młodzieńcze spacery po Miejskim Parku wspominał poeta Jakub Gladsztejn, przed nami wydarzenie spod Bramy Grodzkiej na Wieniawę, spacer śladami lubelskich Żydów. Uczestnicy zobaczą miejsca związane z tragicznymi losami tej społeczności podczas II wojny światowej, poznają przestrzeń prapremiery filmu Dybuk oraz dowiedzą się, gdzie ojciec współczesnej poezji hebrajskiej Chaim Nachum Bialik wygłosił swój lubelski odczyt. Usłyszą również historię klubu inteligentów. To tam przy muzyce i bryczu spotykali się żydowscy adwokaci, inżynierowie i lekarze. Spacer poprowadzi Emil Majuk, specjalista do spraw nowych mediów, koordynator projektów i przewodnik w zespole ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Na wydarzenie pójdziemy już jutro. Start jest zaplanowany na godzinę 11 przy Centrum Informacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN przy ulicy Grodzkiej. Udział jest bezpłatny.
0: A my sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Pogody, która jest takie mocne 5 na 10. Aktualnie temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza, jest pochmurno. No i w sumie taki klimat utrzyma się do końca dnia. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
6: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.
4: Na zegarach mamy już równo 5 minut po 16. Piątek, 4 września, przy mikrofonie Jakub Grysny. Zaczynamy drugą część Godzin Szczytu w Radio Centrum. Drugą część, którą zaczynamy, i to zabrzmi co najmniej dziwnie, ale to jest prawda, zaczynamy modlitwę. Prayer of the Refugee od Rise Against. Już teraz.

13 minut po 16, a to kawałek z ostatniej płyty The Strokes, czyli Dine and Dash. Kawałek o tym, że chyba Julian Casablancas bardzo bieduje, bo ta fraza Dine and Dash oznacza sytuację, w której ktoś zje posiłek w restauracji i wyjdzie z tej restauracji bez uregulowania rachunku. Nie róbcie tego, absolutnie nie. Ale my teraz sobie skonsumujemy dzisiejszą kartkę z kalendarza 4 września. Co się wyrabia w ogóle na sam początek weekendu? No dziś swoje imieniny obchodzi Rosalia, Stella, Liliana oraz Maria. Same panie, można powiedzieć. Życzymy wam oczywiście wszystkiego najlepszego, wspaniałego weekendu. No a oprócz tego jeszcze jest Dzień Orzechów Makadamia. Co to oznacza? Absolutnie nie wiem, ale teraz pora na kawałek od najbliższego chłopca, który żyje, czyli The Whitest Boy Alive i numer Burning.

24 minuty po 16. Zaczynamy od dobrych wieści, a mianowicie takich, że nowy album zespołu Mastodon jest naprawdę kapitalny, jak i również kawałek z tego krążka, czyli The Motherload. A ja niestety przynoszę wam wieści, no w klimatach już funeralnych, można powiedzieć. Będzie naprawdę smutno, bo jest koniec pewnej epoki, jeżeli chodzi o polski internet, bo

Okazuje się, że portal zapytajonet.pl zakończy swoją działalność już 30 września tego roku. Portal znany chyba każdemu internaucie, portal, z którego można było dowiedzieć się naprawdę wiele. Przykładowo, pozwolę sobie to teraz przytoczyć, jeden z takich tematów. Cytując, czy można jeść krem? Słyszałem, że pomaga nawilżać gardło. Spuszczę na to kurtynę milczenia. No można powiedzieć tak, królowa nie żyje, the queen is dead, the Smiths.

0: pół do 17 na zegarach zaczynamy przegląd informacji drogowych numer 2. No i zaczynamy od informacji o wypadku na ulicy Lipowej w stronę Ofiar Katynia. Będziecie musieli poszukać już objazdu, jeżeli planujecie drogę w tamtej okolice. Następnie ulica Nadbystrzycka jest zakorkowana, jeżeli chodzi o drogę w stronę Narutowicza. Głęboka jest w głębokich korkach, jeżeli chodzi o drogę w stronę Sowińskiego, w stronę Filaretów oraz w stronę Wileńskiej. W Alei Kraśnickiej ma napotkacie problemy z przejazdem w praktycznie każdą stronę, a w szczególności w stronę Bohaterów Monte Cassino oraz w stronę Ronda Krwiodawców. No i zamykamy nasz przegląd na informacjach o tym, że Aleja Tysiąclecia jest całkowicie zakorkowana w stronę Ronda Dmowskiego oraz na tym, że ulica Diamentowa również jest zakorkowana w każdą stronę. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: nazwę tego zespołu i tytułu nie muszę wspominać, ale z dziennikarskiego obowiązku to i tak zrobię. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz na antenie akademickiego Radia Centrum. Drodzy słuchacze, jest sytuacja, no dosyć dziwny precedens, bo w piłce nożnej jest taka sytuacja, że często jak kończy się, zaczyna się właśnie druga połowa, to też nadchodzą zmiany. No i jest zmiana warty w Radiu Centrum.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo Emilia Bukowska za chwilę przejmie stery akademickiego Radia
1: Dzień
0: Centrum.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mam do ciebie ważne pytanie.
1: Słucham.
0: Ile dla ciebie znaczy w ogóle twórczość zespołu Lady Punk? Tak życiowo.
1: Jakub. Mniej niż zero. Przepraszam.
0: Przeprosił za to jeszcze wielokrotnie. Nie można tak absolutnie.
1: Ale co ważne, zapraszam drodzy słuchacze na godzinę 19 na jazdę próbną. Będziecie zapraszam. Mogli jeszcze mnie posłuchać tam.
0: Będzie Lady Punk? Czy nie?
1: Zobaczymy. To okay. Się okaże.
0: Zobaczymy. Szansa mniej niż zero, ale dobra. Chyba kończymy już, a przynajmniej mój występ dzisiejszy. Zostawiam was jeszcze teraz z kawałkiem Queen. No adekwatny numer do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czyli The Show Must Go On.

Na naszej antenie duet Karaś Rogucki. My przed chwilą byliśmy w duecie z Jakubem Gryzem, jak mogliście usłyszeć. No ale nastąpiła zmiana warty. Ze mną słyszycie się do końca dzisiejszych godzin szczytu. No i może coś takiego małego na rozeznanie waszych planów na weekend. Możecie pisać śmiało pod 515-515-982. Chwalić się wręcz, jak będziecie spędzać wasz najbliższy czas. Albo może tak w ogóle, co chcecie jeszcze zrobić, zanim lato oficjalnie się skończy. Możecie pisać. No a ja od siebie na pewno w kolejnej godzinie dam polecajki, co można zrobić ze sobą już jutro.

Kto z Was przeniósł się myślami do zeszłorocznego Rock the Square, niech pierwszy rzuci kamieniem. Za nami Paradise Lost z kawałkiem Forsaken na 98,2 FM. Forsaken, czyli opuszczony w wolnym tłumaczeniu. No my jednak Was nie opuszczamy mimo tej późnej godziny. 4 minuty pozostały do godziny 17. Za chwilę słyszymy się ponownie, oczywiście w wydarzeniach. No a przed nami pod koniec taki mały polski akcent Power of Trinity z kawałkiem, którego tytuł myślę, że powinien być cenzurowany. Poniedziałek, już teraz.

0: Za moment już na zegarach godzina 17, to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Złota jesień życia zasługuje na złoty standard. Miasto nagrodzi tych, którzy naprawdę dbają o seniorów. Sprawdzimy także o to, o co możemy zapytać Elę.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Seniorzy też mają coś do powiedzenia w życiu publicznym. Miasto Lublin nagrodzi tych, którzy chcą ich wspierać. Lubelskie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które podczas realizowania swojej działalności uwzględniają potrzeby osób starszych, mogą wystartować w 11. edycji konkursu Miejsce przyjazne seniorom.
2: Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach. Miejsce przyjazne seniorom dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które oferują różnorodne produkty, usługi czy zniżki lub stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość życia najstarszych mieszkanek i mieszkańców miasta oraz przyjaciel lubelskiego seniora dla osób szczególnie zaangażowanych społecznie w inicjatywy służące wsparciu lubelskich seniorów.
1: Mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Przy aplikowaniu o certyfikat miejsca przyjaznego seniorom należy posiadać ofertę dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej. Między innymi oferować zniżki i promocje dla seniorów, dostrzegać ich potrzeby lub tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby ubiegające się o wyróżnienie przyjaciel lubelskiego seniora. Powinny natomiast realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji jakości życia osób starszych, podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze prosenioralnym, promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów lub propagować w społeczeństwie idee zmiany postrzegania ich obrazu.
2: Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin lub przesłać na adres e-mail rada.seniorów@lublin.eu z dopiskiem konkurs Miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku.
1: Dodaje Anna Czerwonka, termin składania wniosków upływa 30 września. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wyniki Portu Lotniczego Lublin szybują w górę. Sierpień był najlepszym miesiącem w historii 14-letniej działalności lubelskiego lotniska. W minionym miesiącu odprawiono dokładnie 70 099 pasażerów, co oznacza wzrost ponad 14,5% w porównaniu do ubiegłego roku. To kolejny historyczny wynik po bardzo udanym czerwcu i lipcu. Od początku roku na lubelskim lotnisku obsłużono już ponad 360 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku port po raz pierwszy w historii przekroczy granicę 500 000 odprawionych pasażerów. Największym zainteresowaniem w sezonie letnim cieszą się loty do kurortów w Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Grecji oraz do Włoch. Koniec z wybieraniem studiów w ciemno. W tym roku maturzyści w Lublinie dostaną do rąk narzędzie, które prześwietli ich przyszłe zarobki. Ruszyła ogólnopolska kampania Zapytaj Elę, która ma uruchomić uczniów przed nietrafionymi decyzjami po przerzucaniu się z uczelni. Portal, opierając się na twardych danych ZUS i systemem Polon, analizuje losy ponad 7 milionów absolwentów. Dzięki niemu młodzi ludzie bez problemu sprawdzą realne płace, czas poszukiwania pracy czy stabilność zatrudnienia po konkretnych kierunkach. Przedstawiciele projektu odwiedzą także nasz region. W Lublinie spotkają się z maturzystami 29 i 30 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
0: A my za to płynnie przechodzimy do prognozy pogody. Odczuwalna temperatura to aktualnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie jest dość pochmurno. Ciśnienie to 1011 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokowniście!
0: 4 minuty po godzinie 17 to już ostatnia godzina naszej audycji, chociaż dla mnie pierwsza godzina audycji godziny szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że humor sprzyja wam przy piątku, a jeśli nie, to mam nadzieję, że nasza muzyka wam w tym pomoże. Przypominam, że słyszymy się jeszcze do godziny 18.

Równo 13 minut po 17 na naszej antenie nie brakuje nowości, a za nami właśnie jedna z nich, Telescreens z kawałkiem Gimme All You Got. No i chyba czas na małą autopromocję z mojej strony odnośnie właśnie tych nowości. To dzisiaj po godzinie 19 będziecie mieli okazję usłyszeć mnie we własnej osobie w audycji Jazda Próbna, w której właśnie sprawdzimy sobie, co ciekawego wyszło na świat dzisiejszej nocy, bądź też w ostatnim czasie, jeśli nie spędzacie imprezowo piątku, no to taką małą imprezę mogę wam zagwarantować właśnie po godzinie 19. No i okej, było o nowościach, to tak dla kontrastu coś z klasyki oczywiście. Czas na klasyk ZZ Top już teraz w waszych głośnikach. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Evanescence z kawałkiem Bring Me To Life i myślę, że ten tytuł pasuje trochę do fabuły Dziadów Adama Mickiewicza. O dziadach w ostatnim czasie dość głośno za sprawą narodowego czytania. Jeśli po raz ostatni czytaliście tę książkę chociażby w szkole średniej, to może warto właśnie wrócić do lektury tego naszego wspaniałego wieszcza. I w Lublinie właśnie jutro dziady odczytywane będą w różnych miejscach, między innymi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego o godzinie 11. Tam będziecie mogli spotkać dziady. Będą też również odczytywane w jednym z lubelskich autobusów, co ciekawe, oraz też w okolicznościach natury, czyli w naszym botaniku, bo właśnie ogród botaniczny UMCS włącza się w akcję narodowego czytania i zaprasza w godzinach od 11 do 14. W sumie większość właśnie odczytywania odbywa się od godziny 11. I na stronie botanika właśnie czytamy, że zapraszają do udziału w wydarzeniu, zachęcają też do przyniesienia własnych egzemplarzy dzieła Adama Mickiewicza, bo będzie można opatrzyć je okolicznościowym stemplem przygotowanym specjalnie na tegoroczne narodowe czytanie. I co chyba najważniejsze w tym wszystkim, że w godzinach od 10.30 do 12.30 wstęp do ogrodu botanicznego będzie bezpłatny na hasło narodowe czytanie na wejściu od strony ulicy Willowej. No jak

0: 28 minut. Pozostało do godziny 18, a więc po raz ostatni już w godzinach szczytu wyjeżdżamy na lubelskie drogi, na których na szczęście jest dość spokojnie, mimo że piątek przy rondzie Dmowskiego, z tego co widzę, już się przerzedziło, także przez Aleję Tysiąclecia śmiało można jechać, tak samo Emanuela Grafa. Powinno być czysto, Aleja Unii Lubelskiej także bez większych zakłóceń, jednak widzę tutaj korek na skrzyżowaniu Łęczyńskiej z Fabryczną, również gdzieniegdzie na Alejach Racławickich czy na Alei Kraśnickiej przy większych skrzyżowaniach, no ale tak to w całym mieście powinno być raczej spokojnie. I oczywiście na sam koniec wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 14 minut pozostało do godziny 18, a to jest impreza FM, w której przyjrzymy sobie koncertowy październik. Trochę daleko wychodzę w przyszłość, no ale myślę, że warto zawsze mieć z tyłu głowy, gdzie warto się wybrać. Trzy, myślę, wspaniałe propozycje dla Was przygotowałam. Muzyka z różnych gatunków, no i na początek koncert grupy Metro, których możecie na pewno kojarzyć z naszej anteny. Czterech muzyków, kilkanaście koncertów i 365 widoków na przyszłość. To czytamy na ich trasie, po wiosennej właśnie trasie, w której swoją drogą byli w zgrzycie, zaprasza na kolejne koncerty klubowe, a jeden właśnie z nich w Fabryce Kultury Zgrzyt. Wyobraźcie sobie zespół, który w idealnych proporcjach łączy alternatywne brzmienie z nonszalancką przebojowością, z tym co gitarowe, z tym co taneczne i w końcu to co mroczne, z tym co pełne światła i nadziei. I to właśnie składa się na ten warszawski kwartet. No i usłyszeć ich będzie można 3 października. Kolejna świetna propozycja to koncert grupy Bokka, którzy wystąpią w Zgrzycie 15 października. Od początku działalności grupa pozostaje incognito, tak konsekwentnie budując własny zamknięty świat, ale też i występując w maskach, także nie pokazują się całemu światu. Ich brzmienie ogólnie to połączenie elektroniki, synth-popu czy alternatywnego rocka. Bokka swoją drogą też ma 5 nominacji do Fryderyków na swoim koncie i co najciekawsze, to w tym roku zespół supportował koncerty grupy Archive. Nie tylko w Polsce też, ale i w całej Europie. Także myślę, że duże wyróżnienie i też myślę, że warto się na nich wybrać do Zgrzytu. A na sam koniec może jedyne, co Was zadowoli w tym zestawieniu, bo jako jedyny ten zespół będziecie kojarzyć, czyli koncert grupy Happyset, którzy zajrzą do Zgrzytu 30 października, także dzień przed Halloween. Z okazji ćwierćwiecza na scenie postanowiliśmy zrobić coś szalonego i podczas całej jesiennej trasy zagrać wszystkie utwory, jakie kiedykolwiek nagraliśmy i wydaliśmy, pisze Happyset. Jest grubo ich ponad setka, uda się na pewno, choć dla nas to spory nakład pracy, a dla Państwa ryzykowna niewiadoma. My jaramy się jak dzieciaki, bo to zmierzenie się z dawną materią i może być to świetna zabawa. No i więcej o tej zabawie, więcej o tym koncercie, jak i bilety i resztę ważnych rzeczy znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

Równo 4 minuty zostały do godziny 18. Za moment słyszymy się w wydarzeniach, które oczywiście dla Was będzie czytać Julia Kaproń. No a ja powoli i częściowo będę się z Wami żegnać. Mówię częściowo, bo jeszcze będziecie mieli okazję mnie usłyszeć o godzinie 19 w audycji Jazda Próbną, na którą serdecznie zapraszam. Myślę, że to będzie takie przyjemne wprowadzenie do weekendu, ale jeśli jednak się nie słyszymy, no to ja oczywiście życzę wszystkim udanego wieczoru, no i wspaniałego weekendu. Do usłyszenia.

0: Nadwaga, stres, nadciśnienie w Lublinie dają receptę na zmianę życia. Będziemy także mówić o kulturze studenckiej, która pojawiła się pod lupą resortu. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Bezpłatne baseny, konsultacje kardiologiczne, dietetyk i wsparcie psychologa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie prowadzi rekrutację do programu Kompleksowo Aktywni. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób pracujących z terenu województwa lubelskiego, które zmagają się z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym lub podwyższonym poziomem cholesterolu. Uczestnicy po wstępnych badaniach wydolnościowych i konsultacji lekarskiej trafią na dopasowaną do ich grafiku rehabilitację, łączącą ćwiczenia w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Projekt przy ulicy Jaczewskiego oferuje również warsztaty z radzenia sobie ze stresem i doradztwo zawodowe. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz internetowy na stronie programu oraz w biurze projektów USK nr 4 w Lublinie. Ośrodek jest w całości finansowany z funduszy europejskich. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kultura studencka to nie tylko scena i światła, to także przestrzeń, w której młodzi ludzie uczą się tworzyć, działać i być razem. Warto więc o niej mówić i słuchać ich głosu. Temat ten wybrzmiał podczas spotkania zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego do spraw równości i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w środowisku akademickim, któremu przewodniczy wiceminister Karolina Zioło-Pożuk. Właśnie tam dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Chatkarzaka Izabela Pastuszko przedstawiła dane z raportu o stanie organizacyjnym i kierunkach oddziaływania kultury studenckiej w Polsce.
1: Jest to dla nas kluczowe, ponieważ jako Forum Kultury Studenckiej i cały ten ruch zajmujący się kulturą studencką w Polsce w kolejnym miejscu prezentujemy, jak ważna dla środowiska akademickiego działaniu właśnie zjawiskom niepożądanym, budowaniu relacji, budowaniu tak naprawdę świadomości i wspólnoty, ale też działaniu przeciwko dropoutowi służy działalność kultury studenckiej. I to jest ten obszar nowy. To też dla nas kluczowe, bo współpracujemy tutaj z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Na ich również zaproszenie znaleźliśmy się w Toruniu.
0: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka ACKM UMC z Chatkarzaka. Debaty na temat tego obszaru świata akademickiego odbędą się 9 i 10 listopada podczas 4 Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Rejestracja będzie możliwa już od 15 września. Zostajemy przy doniesieniach ze strefy kulturalnej. W ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 Reunion rusza nowy międzynarodowy projekt Teatr Przemiany. Jego celem jest połączenie nauki ze sztuką. Inicjatywa otworzy dwudniowy cykl spotkań Dziady Odczytywanie. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konferencjach, koncercie Adama Struga oraz czytaniu performatywnym. Jeden z punktów programu jest również ekspozycja Czas odemknąć drzwi kaplicy. Więcej o eksponacie, który znajduje się na wystawie, mówi jeden z jej kuratorów, dr Dominik Mański.
2: Jest rzadka szansa, żeby zobaczyć oryginał Dziadów Adama Mickiewicza. Może niekoniecznie całość tekstu została napisana przez samego wieszcza, ponieważ to jest kopia przepisana przez przyjaciela Adama Mickiewicza, Jana Czeczota, ale ważne jest to, że sam Adam Mickiewicz na tym tekście rękopisu naniósł swoje własne poprawki. Dowiadujemy się na przykład, że na początku guślarz miał być księdzem. Jest też stawka Adama Mickiewicza wyjaśniająca w ogóle, czym są dziady. On rozszerza definicję tego pojęcia i też jest cytat z Hamleta Williama Szekspira. Są dziwy na ziemi, które nie śniły się filozofom.
0: Wydarzenie jest także częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2026. Cykl spotkań rozpocznie się już dzisiaj i potrwa 2 dni. Z kolei wystawa Czas odemknąć drzwi kaplicy, zlokalizowana w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będzie czynna do 11 września. Szczegóły dotyczące programu projektu dostępne są na stronie teatrprzemiany.pl.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Już dzisiaj wieczorem rozpocznie się 7. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W premierowej rywalizacji Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 20:30. Motor Lublin rozegra swoje spotkanie w tej kolejce w sobotni wieczór. Rywalami podopiecznych Mariusza Misiury ponownie będzie Legia Warszawa. W trakcie tygodnia żółto-biało-niebiescy wyeliminowali stołeczną ekipę z STS Pucharu Polski. Wówczas na Motor Lublin Arenie padł wynik 3-0 dla gospodarzy.
4: Ja uważam, że po prostu Legia dzisiaj trafiła na dobrze dysponowany i przygotowany motor. Wierzę, że są bardzo dobrzy ludzie w sztabie Legii i będą widzieli nasz plan i przygotują się na to, ale jakby naszym teraz jakby celem jest, żeby przygotować się równie dobrze jak do tego meczu. Spodziewam się meczu na jeszcze wyższym taktycznym poziomie.
3: Mówił po meczu STS Pucharu Polski trener Mariusz Misiura. Start pojedynku o 20:15. Ciekawe spotkania obejrzymy dzisiaj również w ligach zagranicznych. O 21:00 Real Betis podejmie przed własną publicznością Real Madryt. W angielskiej Premier League Ipswich Town zmierzy się z Liverpoolem. Start spotkania również o 21:00. Francuska Ligue 1 zaserwuje swoim fanom w dzisiejszy wieczór dwa spotkania. Za niecałą godzinę Olympique Lyon rozpocznie starcie z Auxerre. Natomiast o 21:05 czeka nas hit tej kolejki. Mistrz Francji Paris Saint-Germain spróbuje pokonać AS Monaco. Przejdźmy do tenisa. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka pokonała notowaną na 449 miejscu w światowym rankingu Nadię Podorowską 6-3-6-2. W kolejnej rundzie rywalką Świątek będzie Czeszka Marii Buzkowa. Najwyżej notowana polska tenisistka jest jedyną biało-czerwoną, która pozostała w rywalizacji singlistek. Pozostałe reprezentantki naszego kraju, czyli Maja Kwalińska, Magdalena French i Magda Linet, odpadły już w pierwszej rundzie turnieju. Na koniec piłka ręczna. Siedem zawodniczek PGE MKS Elwold Lublin zostało powołanych na wrześniową konsultację szkoleniową, która odbędzie się od 17 do 20 września w Szczyrku. Drugim etapem będzie międzynarodowy turniej w czeskim Hebie. Na liście selekcjonera Arne Senstada znalazły się Paulina Wdowiak, Aleksandra Rosiak, Daria Przywara, Oliwia Domagalska, Natalia Pankowska, Dagmar Nocuń oraz Emilia Kowalik. Dla naszej reprezentacji będzie to pierwszy międzynarodowy sprawdzian po kilkumiesięcznej przerwie i kolejny etap przygotowań do Mistrzostw Europy Kobiet, które zostaną rozegrane w grudniu tego roku w Polsce.
0: Czas na ostatnią dzisiaj prognozę pogody w Akademickim Radiu Centrum. Na ten moment termometry pokazują 22 stopnie na plusie. Za oknami szare chmury i możliwe mocne podmuchy wiatru. Taka aura niestety utrzyma się według zapowiedzi do końca weekendu.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja-umcs.pl.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

mają na ten moment jedynie 61 słuchaczy w miesiącu na Spotify'u. No i mam nadzieję, że po tej audycji to się zmieni. Za nami Sexy Cats w jeździe próbnej, oczywiście w Akademickim Radiu Centrum. 5 minut po godzinie 19. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Rzadko tak się z wami witam późną porą. Dziś właśnie wyjątkowo w zastępstwie za Kubę Pasiecznego. Co zabawne, jest tak w zwyczaju, że ludzie się złoszczą, kiedy muszą kogoś zastępować w pracy, a ja właśnie z tej okazji się niezmiernie cieszę, że mogę dzisiaj do was mówić. Zapraszam na wspólną godzinkę słuchania, myślę, że bardzo fajnej muzyki. Zamysłu audycji zmieniać czy zaburzać dzisiaj nie będę. Przebrniemy sobie przez najciekawsze, najnowsze nowości, które wyszły dzisiejszej nocy, ale też i cofnę się trochę wstecz do sierpnia, do tego, czego Kuba nie grał. Też małe ogłoszenia parafialne oczywiście na sam koniec. Możecie się meldować pod nasz numer SMS-owy 515-515-982. Piszcie, jak wam mija piątkowy wieczór, czy też jak coś wam się spodoba w trakcie audycji albo może nie spodoba, to też możecie pisać. Pozdrawiam też również wszystkich lubelskich taksówkarzy. Mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie przypadnie wam do gustu. Myślę, że będzie różnie gatunkowo, takie pomieszanie z poplątaniem, ale każdy w tej audycji coś tam znajdzie dla siebie. Zaczęliśmy od Sexy Cats, kawałek Caracas. Zespół poznałam na koncercie w naszym lubelskim Graffiti. Doszły też mnie słuchy, że grali kiedyś u nas, ale to bardzo, bardzo dawno na scenie w centrum. No a pokrótce, jakbym miała ich przedstawić, czwórka chłopaków z Warszawy, wspaniałych, myślę, muzyków grających taką garażową muzykę, trochę psychodeli, trochę takich surowych brzmień lat 60. Nie ma niestety zbyt wiele o nich w internecie. Możecie, myślę, polegać jedynie na ich social mediach czy na moich właśnie opowieściach. Grali na wspaniałym gigu zorganizowanym przez Krzyśka Waltera Kronka właśnie w Graffiti w zeszłym roku. No i to chyba był jeden z najlepszych koncertów, na których byłam, które też będę niezmiernie wspominać do końca życia. Też robiłam zdjęcia na ich koncercie. Myślę, że dlatego też jakoś tak się czuję z nimi połączona. Jeśli napotkacie ich kiedyś, myślę, że w mieście stołecznym Warszawa, ale w Lublinie może też kiedyś, no to rekomenduję ich koncert. A w tym kawałku, który słyszeliśmy, można właśnie usłyszeć organy, na których gra Aleksander. Wspaniały, myślę, instrument. Często też, nie tak często właśnie spotykany w zespołach. Zawsze się zachwycam, jak takie smaczki słyszę w piosenkach. Teraz też jest na przykład moda na granie na saksofonie, czy też na harmonijce, no ale organy też taki niekonwencjonalny instrument, no i na plus, że zespoły tak kombinują z muzyką, no i coś tam nowego gotują dla nas chłopaki. Na razie wyszło od nich dwa kawałki, także nowa płyta się szykuje i przesłuchamy też sobie jeszcze jeden kawałek, bo wydali dwa, więc myślę, że tego drugiego nie można ominąć. Honey Bees, już teraz.

słonecznie się na chwilę u nas zrobiło, a to oczywiście za sprawą nikogo innego jak Kasabian. Już tutaj drugi kawałek nam wlatuje, ale to jeszcze na chwilkę. To było Kasabian, jeden z moich chyba ulubionych zespołów, tym bardziej, że są z Wielkiej Brytanii. A co do muzyki właśnie Brytyjczyków czy Irlandczyków, no to muszę powiedzieć szczerze, że mam jakąś taką słabość. No i właśnie dzisiejszej nocy ukazał się ich nowy album Act Third, czyli akt trzeci. Zawartość to 10 gitarowych, psychodelicznie podszytych utworów popowych oraz 3 interludia. No i tak jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze. Posłuchaliśmy Hippie Sunshine i jest to singiel promujący ten album, który swoją drogą był przekładany. Właśnie Kasabian od dłuższego czasu zapowiadali swój 9. album i przesunął premierę wydawnictwa. Miał on się ukazać w lipcu. No a wyszło dopiero w sumie dzisiaj, właśnie w nocy. Jak mówili w wywiadach, że album ponownie trafił na stół operacyjny, żebyśmy mogli wprowadzić ostatnie poprawki. Nie mogliśmy wypuścić go w świat, dopóki nie będzie dokładnie taki, jakiego chcieliśmy, bo albumy są wieczne, więc zaufajcie nam, warto będzie jeszcze trochę poczekać. No czekać już nie trzeba, bo można go posłuchać na streamingach czy właśnie w naszej audycji, ale tutaj może wkracza się takie filozoficzne pytanie, czy jest jakiś moment, w którym zespół wie, że właśnie chce już zakończyć utwór, że nie chce go poprawiać, czy właśnie rzucą słowami Agnieszki Chylińskiej, kiedy powiem sobie dość. No ale jak widać, nie umieli powiedzieć dość, dopieścili album. Piosenki dość krótkie, bo większość poniżej 3 minut. I to też kolejne pytanie, czy to taki znak naszych czasów i ery TikToka, chociaż ja sama TikToka nie mam, no ale mogę się domyślać. To właśnie też ciekawy temat do rozważania a propos tego, jaką długość mają obecnie kawałki, a jaką miały takie stare klasyki, które słyszycie chociażby na naszej antenie w ciągu dnia. No jak się je porównuje, to jest trochę przepaść w tych minutach, ale jak już zaczęłam temat TikToka, jeśli słuchają nas jacyś starsi odbiorcy i zastanawiają się, czego ta młodzież teraz słucha i dlaczego ta muzyka jest taka do kito, jak można pomyśleć. No na to drugie pytanie wam nie odpowiem, ale czego ta młodzież słucha, to możecie właśnie się przekonać sami. Bo już teraz na naszej antenie Float, Mangoes i Shooting Star, środowa nowość od tego amerykańskiego muzyka.

Call It What You Want od grupy Fat Duck. Jeśli zastanawiacie się, jak brzmiał Off Festival w Katowicach rok temu, no to brzmiał właśnie dokładnie tak. Fat Duck, do których właśnie skakałam pod sceną. Oni akurat przygotowują się do wydania albumu. Wydają swój drugi album o tytule Cancel Me, I'm Tired 2 października. Swoją drogą, co do tej długości kawałków, o których mówiłam, no to ten kawałek nie jest też jakoś wyjątkowo długi, 2,56, no ale już zostawmy ten temat w tyle. Ja zachęcam do śledzenia Fat Dogga, przesłuchania ich kawałków, czy właśnie single promujące nadchodzącą płytę. Mają pięknego pieska na okładce. Można sobie obejrzeć. To był zespół Offowy. Do Offa wrócimy jeszcze w tej audycji, ale na razie przenosimy się do trochę mroczniejszego grania, bo przed nami grupa Garriers. Mówiłam, że mam słabość do Brytyjczyków czy Irlandczyków, no i właśnie na Irlandię nastał czas. Garriers, zespół z Dublina, który wyrósł na nowej fali gitarowego grania. Grają post-punk, grają noise rock, no i ogólnie tak garażowo, na pewno będzie głośno, trochę nerwowo, też szykują się do wydania albumu, oni akurat we wrześniu, nosi tytuł Nobody's Coming to Save You, bardzo smutny myślę, ale też i życiowy, trzeba przyznać, cały krążek wychodzi za 20 dni, a to jest jego przedsmak, Nothing Happens Twice od Garriers, już teraz.

tym sposobem dobrnęliśmy do półmetka jazdy próbnej. Przypominam, że przy mikrofonie dzisiaj Emilia Bukowska, ale to wcale nie tak, że Kubie Pasiecznemu głos złagodniał. 22 minuty już do godziny 20. Mam nadzieję, że po tym wcześniejszym kawałku jeszcze nas nie opuściliście. Jeśli myślicie, że strasznie dziwne to było, no to ja się z wami zgadzam. Po usłyszeniu tamtego kawałka też się skrzywiłam, ale w tej dziwności jednak coś mi się spodobało i stwierdziłam, że wam wrzucę. Był to Warhouse z kawałkiem The Baby. Warhouse to solowy projekt multiinstrumentalisty i wokalisty Martina De Voldera z Belgii, co ciekawe. Od dawna go obserwuję, bardzo też go lubię, no ale ta piosenka trochę odbiega od jego wcześniejszej muzyki, bo ogólnie nagrywa w brzmieniach takich raczej indie rockowych, bardziej spokojnych, więc ten kawałek to takie niemałe zaskoczenie. Był też nawet on w Polsce. Warhouse grał na Inside Seaside w Gdańsku, czy też na Openerze w 2023 roku. Akurat w tym roku byłam na Arctic Monkeys, no i wstyd się przyznać, że nie trafiłam na Warhouse'a. Może kiedyś to się stanie, ale za to kolejny koncert przede mną może, który mogłabym odhaczyć. Wracając do tematu OFA, ten ostatni kawałek, ostatnia grupa Get Down Services, którzy właśnie grali na tegorocznym OFA w Katowicach. Duet brytyjski. Przysięgam, że nie specjalnie wybierałam muzykę od tych Brytyjczyków i Irlandczyków. Jakoś tak to wyszło. Chłopaki właśnie w Polsce wystąpią u nas w przyszłym roku. Może zaciekawię kogoś ich muzyką i się akurat wybierzecie. Get Down Services to brytyjski duet z Bristolu. Josh Lowe i Ben Sadler to są kumple z dzieciństwa, a muzykę zaczęli tworzyć podczas lockdownu i sobie po prostu przesłali muzykę na odległość i tak tworzyli. Trudno ich styl wrzucić do jednej szuflady. Jest to trochę disco, trochę postpunk, trochę syntezatory, czy też alternatywny rock. No taka mieszanka, sami siebie określają coś w rodzaju power disco. 14 sierpnia wydali nowy album o nazwie Massive Champion, w którym kawałki również też dają dużo do życzenia, co do tej długości, no bo większość z nich ma poniżej 3 minut. No a jak te kawałki brzmią, no to już jeden mogliście się przekonać sami. To było Probiotic, a przed nami The Definitive Map.

Kontynuujemy wspólnie offową przeprawę. Już wcześniej chciał się wyrwać nam do grania. Za nami Johnny Marr, brytyjski człowiek orkiestra, piosenkarz, autor tekstów i co najważniejsze w latach 82 do 87 gitarzysta i kompozytor grupy The Smiths. No i też rozpoczął karierę solową. No i właśnie tegorocznego offa zalała fala, myślę, fanów The Smiths właśnie przez Johnny'ego. Grał kilka hitów od nich, no ale też i przy okazji swoje kawałki. Jeden z nich właśnie za nami, dokładnie Ophelia, a wy możecie odliczać do daty premiery jego albumu. The Age of Everything wychodzi za równe 27 dni i zbiegamy trochę z toru. Przed nami zespół, który bardzo się cieszę, że mogę wam pokazać, czyli Black Marble, których też obserwuję od dawna i akurat nadarzyła się okazja do posłuchania ich muzyki, bo wydali album Life in Small Spaces. Black Marble powstał na początku lat 2010 w Brooklynie. Wyrósł z fascynacji Cold Wave'em czy synth popem i ogólnie nową falą. No za Black Marble stoi Chris Stewart i w jego muzyce ogólnie słychać echa Joy Division czy New Order, więc jeśli lubicie taką muzykę, to myślę, że można przesłuchać. Dużo syntezatorów, charakterystyczny niski wokal czy melancholia, ale też i trochę w tym wszystkim jest chwytliwości. 21 sierpnia ukazał się najnowszy, piąty album, a sam Stewart traktuje płytę jako refleksję nad życiem muzyka, przemysłem muzycznym i zmianami, jakie zaszły w niezależnej scenie. Ważnym motywem z tego, co czytamy, jest przekonanie, że nie trzeba gonić za wielkim sukcesem, można wybrać prostsze życie i zachować niezależność oraz własne wartości. No a jak to brzmi? Myślę, że możecie przekonać się sami. Black Marble, It Always Comes to Me.

A na sam koniec dzisiejszego wydania Jazdy Próbnej gwiazda serialu Euforia, czyli Dominik Fajk z kawałkiem Wallflower. Niestety rozgadałam się już troszkę i nie zdążę wam opowiedzieć o ostatnich kawałkach, bo już niecałe 4 minuty do godziny 20. Wielka przyjemność to było dla mnie grać i mówić dla was, do was dzisiaj. Zachęcam do słuchania Jazdy Próbnej już za tydzień, już w oryginalnym składzie z Jakubem Pasiecznym przy mikrofonie. No a my słyszymy się o stałych porach na antenie Radia Centrum. Zapraszam na wspólne godziny szczytu w poniedziałek po godzinie 15 i przez ostatnią godzinę oczywiście. Była z wami Emilia Bukowska. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. A na sam koniec jeszcze takie na moje odchodne zagra dla was Aurora. All my demons greeting as my friend.

0: koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

znajomy. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasnofolią będzie ciepłe.

0: Centrum.
1: Najwięcej lokal w mieście.
2: No właśnie. Bardzo.